kunyweka. Ngatubule tede mu mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude mu kibala kya apple, emizabibu, enkoge, ne michungwa. Splash kachupa. Flavor

ebintu byokola olidde kukoba baba banange olusoga lunumirako endiruzaana afumbubwe baba kyabazinga

Wale kuchile somo kwa radio, just yon tuwakata andika pate. Lule mirusoga. Buli lwa kubiri. Lule mirusoga baba. Music musoga kwa ulira. Hey, kobo.